że myję tak jak myję. Na instytuty, ale to jen chemie. Vykašle se na to zlato, ty nemůžeš za to, že mi je tak jak.